ene show ni eba ni oko eba wo sports mling kemi show ene show ni eba ni oko eba wo sports mling kemi jele.